David die umja, mam zajetu na mnie stała. Piją wajon na lampa, miam maksenio lga